lisopa lisomabu aliguan yangai lisopa lisomabu la lengai nunie fushi pudo nanie suni pudo uzam gua yangai yumo yolote a kusuje diabu suni hama chilatowa yo liso kushi chilatowa nogu yumo yolo gua la lasu nisam gua gua gale dija xiawa tu gale